0: Wobca, da mez drugim na nowych karbonowych tkaninach sledzić. Projekt płaci 40 milionów euro, peniaze przyjdą z inwestycyjskiego zakonia za wulowe kończyny. Wietruska leżoność, na kotrejś steje się zajszłych lecze sadkach Szamotonia, rika nietko wietruska przemysłowa przestrzeń, to je gmieńska rada Bošice Čera wobzamknęła. Z dobom zabiera się sowona z milinu a wotwodu do koła wokoło niedyszo zawoda. Dotel bieše veuse nešto škúli ze Šamotoniu zjazane, netko drbi firma Poik z Kelna, krotkodobne šitke z Visky Dželič. Kajž bučera znate, nové miečel areál hižo přetvarja. Und pak necha dotelne zauer dale vesč, ale pvoninu viacere menšinam předozačam, vodeče viacerem menšim předozačam přeostajč. To bych naše pojeszcze, kotrež namagače tež na našich stronach internetče a w biehu rania tež na naši app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Čenca spočatne svunčno, po pšipodniu smime potom ličit s deščikom, žive slebro zalize dženca na maksimalne 24 stopnju, juce potom kodnišo z maksimalne 19 stopnimi.
2: Jeden wopkane pokiju mam B7 Dževedžesač je mě s Nedžichovom a Britňu Michalkami nezbožadla zaurena. To pak je tiež jenički pokiju, hevak šo svobodne tiež vyskače při pučach, žane neste, ja tu iš dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
2: Štri menšine ponapo, šestčich dále džetu s Ištvanom Kobielu. Serbský rozvoz přeje vám dobrý štart do srede.

0: Konia.
1: Naszych nowościach w obrazach. Tutun tydzień winujemy som jezdrujim sledowacym tema. Nasi reporteroja a reporterki pobychu z kamerą na prapremierie oratoria Wulkotna woda. Dale mamy za was w obrazy litusze dnia motorynego pomnika sprzyjotowane. Nimo samsko domu szak je tyś. Nasze budyńskie studio MDR niedzielu swoje durie w opetowariam woteriwo. A poladniemy do Kamieńca, gdzie sztwaria a bujewaja wotnitka autonomne cepeliny przy tamniejszym letaniszczu. To a jeszcze wiac namakacze na naszej internetnej stronie w naszej app MDR Serbia Torunia. To już do dalszych poskytków, kiedyś dzieciace wusowania, serbsku huczbu a podcasty niedzielnych wusowania na rynczecie też audio TCAAD Sounds. A to szo dziakwanu rozwozujemy popfatki bez wabienia a dalszych udoków. Super, abo krótko po cybilku na szczęście.

0: Ważne słowa.
1: Magenza, Lydia, Sopina, Skamenie.
2: Dobranie, lubiwsi posłuchario. Jako chrześcijanie wierzymy, że woprawdzita spokojność w materialnym nie leży, ale w naszym poczału k Bohu. Husto kilamy k domu, przeco wiacy chcyć, tola Jezus nas wuczy, co mamy dżakoni być. Gdy so na to dopominamy, żeś mamy, a Bożu lubość przypoznajemy, możemy spokojniejsi być. Spokojność woznamienia też Bożu wolu przyuzać, a dowieru do Bożego wiedzenia mieć. Je ważne wszednie dżakonosz pokazać, a se małe wiesela żywienia ważyć a zdziarzeć. Tak namakamy wiacy mira a radosze w naszym wszednym dniu. Poladajmy tuż wiedomie na to, co się dobre, a dajmy sobie od Bożej lubości napilnić. Przyjął wam żonowany dzień pełny spokojności.
1: To prawi Lydia Zopina z kamienieje dżęsniszym nabożnym słowie, na roku, a za mojtości radwoskiej owosady. A nie tylko je 4 mięczyny do 6.

Hej, to po takim biechu szulario, jadunie 6-2 z Woklec. Basen monazemie je przypodla prajne, se szulę tady samu myslił. Szo je seczera naszym studiu stało. Rianne Pogansk, a nietko mam huczbu za was, lube dzieci, a potom minujemy so nowej epizodzie Lexia.

Jakoś jest łącznie pchu, kotłuż czuję, dysia rano wodu czuł. Zaczuwam się cnu, radość Boża, a dziś nadzieju. Emocji jakaś tu też jedził, co za nimi wiesz jednym dniu. Dokeś

0: Obski tydzień mobility wotmiła so hižo, wot leta 2002. Studium chce Europska Komisja Komune motivować, klimie przykielene rozrysania za wopkat testować. A to bych u nasze pojestcze, kotrzeż namakacze też na naszych stronach internetcze, a w naszej app MDA Serbia.
1: Wiedro.
0: A dżensa są nam spoczatnie drehiszcze słonczko pokaza, bo przy południu smiemy potem liczyć ze zdyszczykom. Żywe slebro zalieze dżensa jeszcze raz na 24 stopniu maksymalnie, jutce potem kłodniszo z maksymalnie 19 stopniami.
2: Niezboża, kiszy są czera wieczo na biesedoma dżuwedżesacz stało dla je... I sodoma dżuwedżesacz miast Niedzichowom a Brytnu Michałkami dale Zaurina. To pak je tyś jeniczki pokiukiś mam, hewakszo swobodne, żane haczynia, żane wyskacze, jeli pak nieszto uladacze biurania, przyzoczaso rady polanaju, pak telefonistce, pak zboiszczu przez czetu funkcję web MDR Serbia.
1: Serbski rozwóz.
2: Sztyri, nedom, pieczmienczynu, pana buwosmich.

0: Hi, mir ist Naime. Coffee to go, Wobjet, aber Imbiss to go, as zuat ich, schier seji wie du to go, Jensa schak pschaproschatu, miestchena, wutschomniske, miestno to go, Blanka.
1: Hi, Ronitak, pomoc psi, pytanju za wotpowiednim pohanskim wukupwaniu, skicza Jensa wedziołem zaredze, wytamnischim pohanskim centrum, a to za modosnych, za schulerio dżu, a to litnika, a tu ci mieli si znano hijo doto przemyslić do kotre Zawoda bychu rada raz poladali, respektivne kotre pohanie ich zajmuja. Poskyt kmiri so kaž prajach na dževiatki z budesko vokresa organizuje so tole šitko od IHK, od vokresného remeselnictva a od agentúre za dživo tu ve budešine. A štyri vobvuky moža tam modostni zeznač, industriju, remeslo, překupstvo a posvužbu pohania kaž tež soci. Sozialne pohania.
0: Aber alternativnie podacie so do Wojoreczyś, wotmy waso dżęca iście drugi dżyn połanskich wików waj. Tam su potem tej szice witani we wóżyskim centru do namakacze. Dziękuję Blanka za informacje. Wosom hodzin, wosom naczeje.

0: Liebe Dzieci, czeraz my ją pola nas budyšinje po našim čerawšim rajnšim wusowanju wopyt mieli. Šulorio z Woklec tu pobychu na swoim pučovanskim dniu a suso przed mikrofonom pospytać smieli. Aj, a sto je samo za was, našich przyposłuchariów, mini program nastał. Tola, słuchajcie sami.
1: Dobre ranie, witam was do studia Serbskiego Radia.
2: Musimy radu na 6, 2, a spyłamo za was nieke w oswytunżemu.

0: Hej, to po takim bych uszulor, jo, riadu nie sześć, dwaj z woklec. Basej mu na zemie, jesej szulor tady przypyla prajnie sam w umyslił. Szoje czera naszym studiu nastało. Riany programczk, nietko mam uczbu za was, lube dzieci, a potom poladam raz, što plan leksija nowego dała.
1: Duden, duden, nakupować, duden.

Witam Was na serbskim aktualnym magazyn Żyńca Jos Rioda, ten 16 september, a przy mikrofonie Josa Was, Ania Kochoj-Czwarcowa. Witam Was uczomnie, a życzę Wam redny żyń.

0: Coraz serska rada w podstupimie gromadu stupiła, aż to wiacora su tam żywie dyskutirowali, szak ja jadna nuość przybytnych kradu zabierała, a w togo budu synięto ulicuaż, z mejo koliginu Stefani Krautzolz. Witaj, Stefani.
1: Witaj, Anja.
0: Stefani, ty se coraz digitalnie pedla była na pesyżeniu Bramborskiej Rady za następności Serbo. Dnione paryt, jo ako przecy był dwójki, jo jadna tema dominirowała.
1: Jo, to jo było kublanie. Szak pokażo se, aż ceptaje szuzi filuju. Tek w Serbach opytuju, u dalszny personal wabisza kwalificiruwasz. To się nowa Lipska derira jako bomba do tej zgromadziny. Tam na uniwersycie nie było litoca startować dalej kubleński studium master dojnosebszczyny. To było za tu nazwę zase planowane, tak jako każde drugie lito. Każde semestr nie startuje taki studium, toż było do gromady 4 lata bez nowego zachopka tego studiuma.
0: A co to zaprzałem jo, master dojnosebszczyny?
1: To je studium, kenč se usmerijo na ceptaju. Konkretnje venjo za ceptaju, kiterež južo uce na šuljah, a maju vedpovedne propidojtikum za sobu. S takim mame nakencu nazgenitih ceptaju, kiterež dodatnje se kublaju za sepšinu ako fach. Predne ceptaje su v tom programje južo sobu cenili, a mjastem uce.
0: Mame lidsbe, viele zajemco, viele interesento jo petrefionach vod togo. Rozsużenia.
1: Aż do nęta nie to jasne. Smysę jako redakcja przeszali w Lipsku na uniwersycie, a takie podstupimy w Kubleńskim ministerstwie dla tego. Tam pak trzeba jutlejszą chylu, aby nam wytygronili. Pojedalo jo se wytogo, aż na niemieni jadna paszona jo była pydla w Choszobuskiej szule.
0: To groni aż dla filujucej kwalifikacji upada jeszcze więcej serskie ucpy?
1: To je šiško groniš, vite grono by teke bylo špikulacija. Jasne pak jo, až mjastem v biele šulach nio selska ucpa, lic runoš by dejala se staš. Vystanjome zagroni tam na stopach, nebužome tu vec popuščiš, a v přiducich dňach dalej rozpšaviš.
0: Nio nažija, až pen bužeš veci interesento v nazemje 2020 a 2020?
1: Nio jasne lic bužo se nentejšnim interesentam išči kšiš. Toga jo teke zvezane na jih živenske planovanje. V togo jo teke cora bylo to grono na selske raže. Škeda nastanjo za tu selsku ucpu. Škeda pak teke nastanjo za zajmce za ten studium. Kušči luž ma teke kublensku biografiju. Čahota jo až ta se ovitlamjo a frustroščo. Drugi aspekt je, až vjetnictva tih šulu misu ulihovaš ceptaju vid svejogo žila za tošten študium. Lic to bužo išči možno za dvima letoma, to njih ne vi.
0: Mižek, Stefani, za tošto razgrono se ve, nijo to jadnučka tema bila na corajšnjem presiženju Serbskeje rade. My pak bžome vas dalje informirovaš.

0: Zastupniki Serbo pakuju svoje kofere, dokulaše viče startujo letosne FUN kongres, a to bo gone mišče finskeje v Helsinki. Kušte leto přijdu ga zastupniki europskih narodnih menšin gromadu a obraduju aktualne teme z dolneje vužice, obželijo te se letosa Charlotte Koščec ved Zorea projekta a zastupne předsedare domovine Hartmut Leibner.
1: Podali rezoluciju v Kubvanju, to je naša najzvažnejša vec, až tam uraznjome, až serska rec treba uraznu podpiru v šulcvje, a to v našima krajoma v Bramborskej, v Sakskej.
0: Serbe se nažijaju, až dostanu podpiru od FUN, až Unija Europskih narodnih menšin u sobu ukbajo šišče na politiku, brach ceptarjo v serbskem šulstvje stoj v fokusu, jedna dalšna gvona rezolucija obšemio drugu aktualnu temu, žovo digitalizaciju a kumštnu inteligencu.
1: Se wie als uvijanje tych nowych digitalnych możliwości są jotekę wegin ważne za mięsinowe rece. Nie daj to obgranicowane byś za wielkie rece, a my trebamy za to wieste zrytki, wiestu podpieru wet naszych statów, aż możemy tekę te wet pojedające zrytki tam uwijać za online przewożowanie, a tak. To nie jest nasz nadawk, ale to jest taki statny nadawk. Mamy statną podpiru.
0: To Gronny Hartmut Leibner, FUN-Kongres w mieście Helsinki, wetmios, wetwiczego aż do niedzielę. Pytam niebużo za Leibnera uszczy Köns, wynio przeprzosone tego uszczy do Istniskie, bużo zmakasz tamne mięczyny. Miasto drugim, ksie tam, wotom pojedasz, kak se ustatkujo bliska wejna rusojskie z Ukrainu na mięczynowe zajmy w kraju.

0: Jens Martins Berko, zajmujos jūžo vetmavojko zapširo du, jo vesrežnie vetros a ljubu jo veni přebyvaš, ale vince zaberatek ze serskimi miniami rostlinu. Před letami jo samo udal svunik rostlinovych a grybovych miniu, kaž jomu dovolio cas uperajo se k serskim vesanarem a ich napšašujo, s čo južo vici razu svišali, ako jo ogleda Dochoze, Maria Edikowska-Winklerowa jo zauapiła z mikrofonom, wo co mio se ten raz rozganiał z halba szojc Irenu.
1: No to już nie co oblubowanego. Tomasza Teke-Onicka.
2: Jo, jaglowina. Herza kraut.
3: No jo, to pszała jaglowina?
1: Nie.
2: To jo zele.
1: To jo zele. Da jo szakę jaglowina rezerta nicka, da jo teke drugi kęż mają taki klosk, ja.
3: A to si znala?
2: Jo.
1: Ja, kaž to máš na roli, pen môžeš to užikovať. To je ono. Znáš topen?
2: To je bald inak delia, ale delia nie jo.
1: Nie jo, delia, nie.
3: To tyke nevenia?
2: Nie.
1: A my kroni tomu voľšenik. Voľša?
3: Voľšen?
1: Voľšenik, pšavie.
3: Voľšen?
2: Ale to nie rozčo pri nás. To nie som ešte videla.
1: Ne? Vši Majksa, ale kak daleko je Majksa pšec? 2 kilometra? Ta Malksa, jo, nicka.
2: Kaž ma sme pri Malkse byli, ryby lapali, penej sme my na to zelie gledali, my sme gledali, veľa rybov tam budú.
1: Nemáš ho biela kopšiva?
2: Jo, možno, te lopena bald ugledajú ena kopšiva, ale to nepali.
1: Ale ty znaš, tak to mi kopšiva, nic, jo. Veľké liniajce, nie sú to kopšiva?
2: Kopšiva a liniajce, to je všetko jadno.
3: Tere až to nepali.
1: Na nie... To je něco, to kvíšové majú.
2: Ugleda jednak carnice, ale to nejo.
3: Dajú
2: telike zelia, ak my neznajú my nic.
3: Na ja, kašťové byli ve goli, abo na ucepes, či byli něco druge cíni.
1: Gledaj. To kvíšo tak.
2: Aha.
1: Máš o to teko?
2: Ne. To bald jednak vergiss maj nicht, nic.
1: Žávie, ale ja. Nic ve vože, u nás na dvere, na uce teke.
2: To ne rozče pri nás.
1: Ne. A to je to zele, že som tebe groniu, to Berkova sú tomu groni upac mac. Upacová macocha. Macoška. No a to samské bavre, kak te matušky majú. A nie, když je, kak groniš ty za te dalie, kak ja to ochoze u vás. Sú to i Regine, alebo Georgine?
2: Regine.
3: Regine.
2: Regine.
3: Regine.
1: Nic
3: ja.
1: Georgine, i Regine, je Regine, všechno dajú.
3: Ale vy groniš o?
2: Regine.
1: Z čo to také brali za vapani kokota, za te girlande?
2: Jo, to sa chrži pen te kone o, víte.
3: Vink.
2: Tak vink, jo. A pen, jo.
1: Girlande za te vrota, nicka.
2: Na te girlandach, jo.
3: Regine.
2: Jo.
0: Jagvovina nie nic dobrego dopomina na jagwa, ale na roli jo ploga. Znajoš w teke biwe kopsiwe, tam nie trebaš o mieszczach, aż se wesmališo, każ teke wyvyščo. Nieco zajemnego w zelach by Jens Martin zawieszcze rad wam ogledał, więc se všechno zapisujo, aż nie by se zabyło.

Kosz z tobą ja chęzim, ja ten świat lubię mieć. W zimskim raju ja brożim.

0: Na nowe udaše našego sarskiego tyženika nowe casnik se zase jaselime. A při telefonie mam nento šéfredaktorku, to je Katalin Poradskoc. Dobrý žen, Katalin.
1: Na dobrý žen.
0: Ja vykaž, čo mi už preražili, až co šo z kulturu zachopíš, žinca? Co to groni?
1: No ja, to groni, až ten casnik jo zase pone kulture, a to zvizane z historiju. Na przykład jedna ustajenca, która zwiezuje tej temie, kultura i historia, Josepiet w Serskim Muzeum wytworzyła pod tytułem Oblica ze zajżonego czasa, jo tam jedna 70 czarno-białych foto ze zachopienka 19. stolicia widzisz. A fotografował jo je szotyski etnograf, umiełc, a fotograf Dennis Galloway. A wenio pebył nikotary lieta w Dolnej Łużyce okowo Kulowa, a jo tekde ze swojej kameru to siedne żywienie serskich ludzi zapepadną. Tak zmyżnio nam toż ta ustajenca w Serskim Muzeum interesantne poglednienie do zachodności.
0: Interesantne poglednienie do zachodności. My dalej poglednijmy do przychoda, do nowego udasza Czasnika. Na co możemy się jeszcze jazelić?
1: Ja nie to przyjrzymy z lid do przybytności. Lid z runów to jest nie to taka zachodność, ale na gód.
0: Znasz oboje.
1: A Piet Kwiatso tak na tom dniu, na którym się wytworzyła ta ustajenca, już się wytmiała tak gwona zgromażina domowiny. To miastem zawieści już zgonili, aż Michael Apel, jo ten stary, a Runo Casne. Noe župan naše župe Dolna Łużyca, a te druge teme, te je zgromažine, te zgonje šopla nas teke v Casniku.
0: A jubileje sme ga teke mili.
1: Za to na gušte pat, dvema jubilaroma učumne gratulirujo mešiku kulovatemu borstakoju. Krista Džumblina, jo jadna institucija, což nastupa serske drastve, a jej vidu v drastvach južo uše stržaša let pesrednijo. Jadna z tego septembra jo vana svišiva svoj 80. jubilej. A drugi jubilar jo let žasetki dvojko pregoval to serske živenje ze svojo literaturu, to večjih hrecah, ako žurnalist v novem casniku, a serskem radiovem, a televizijnem programje, kaž teke na politiskem pelu. Kjomu živješ žasetemu borsta, koju teke od nas, naši redakcije, učobnje gratulirujeme. A to jo Juri Koch.
0: Przy telefonie jo była szefredaktorka naszego sarskiego tyżynika Nowy Czasnik, to jo Katalin Poradskoc. Uczobny rzek, Katalin, aż z czym nam przerażili, na co myśmy się jasaliś w tym nowym udasiu?
1: No, sobie rad się stało, a życzymy wam hyści redny tyżyn aż na drugi raz.
0: Tero nas czy.

0: Mit zestime tentujin serskiego spisovašela a žurnalista ako jo mil corasui živišasa de narodne žin Grigor Klim topšauzeo.
1: Juri Koch jo viele let časitki živao serskem rozkvasu. Niceno ako reporter jo sebe jadno miecinio to teka ako komentator. Jogo paneželske komentare su obogašili drugi ca serski program. Komentare su vjegin vesipna žurnalistiska forma, veni se vje vedbištujo to mienjenje auto ale wenn ich dir denke, ubožíš k rozmyslovaniu k jadnej témie, ako je aktuálna, zaredováš a upokazáš drugú perspektívu. To je všetko taký komentár, ešte raz pšiniaš, alebo uštievaš, ale je ten komentár o mením, ten môžeme denke, nento ešte gráš, dokuláš jo dali aktuálne jo z leta 2003, titel jo Garno abo dolnosherský smil my jaden ľud.
2: Jo, to přašanje se přeci zase staja, jsme my jaden lud, abo nebe skere lipi bylo groniš, my jsme dva lužika, lubi dva mavej, nižli jaden větše, gaž ten větše, jo, pon ešti mave dosť, až nám žož Nímcoju a Rusoju a Amerikanariju rozkvasť, co godla, co my se na kuždy pat lud mienovaš, gaž jsme doch sledkoju, jano, jadna mava ľudová kupka. Ale ważniejsze, nieżli cudzym gronisz, co my smy, jo za nas to przeszanie wielgin aktualne, rończkie żadne nowe. Nikotary stolesza, jo już o tak, aż te gorny glidają na dolnych, z takiem na tych wokoło miasta Hoshibuza, Wytkorejce, Miniece, aż o dowojce jo szopiczku chudsze, a mniejsze, a ryńsze, a co ja wiem, kak ściślimsze. A przy nich gorycy jo szolepsze. Tam są wiec serskich ludzi, a te mogą skoro się serski, a tyke ich żysi, a tak dalej. Tak to jo było prytko wiec, a kundat liet, a tak to żync tyke ścijo. A w naszym czasu jo ści k tomu přišlo, až nekotare duže při nás su sebe dugo vystajili, my odovojci jsme vende a te tam, te katolske su te zorbe. A nintio ten chaos skoro totálne. A Nímci jano ešte tu gohu viju. Nint nejsme my v Európe ten menší lužik, ale také ešte vetnučí ten nejviec rozdrobione. A kak dejme cuzemu rozkvasť, co z nami jo popšal mlos? My ga by mogli se k tomu šomu usmiaš, nie by lic zatem sejdziewa politika. My musimy widzieć, aż politika, aby nie powiedał o politikariach, aż politika przecej niejadność, a zwad użyjo, aby tomu drugiemu szkodziewa. A Serby su liec te wokoło Budyżyna, abo te wokoło Hoshibuza, liec su katolskie, abo ewangelskie, abo niewieriece, vše su wet tyje politiske uszyny wetwisne. Wysym nie pon, każ trebamy za naszo kulturne a narodne żywienie tyke pieniądze. Tam możesz sebie 100% nie wiesty byś, aż wiesty ludzie w tych ministerialnych uszynach su jasowe, gaż te Serby sem jasobu we włosach mają. Tam raska nejnotne ten stary romski princip divide et impera, to groni żyl a knież. Ten jaden Serb gatomu drugiemu kosu zaszyju powiesyją. Co my mienamy na germanizację, my ga jej pusie sami rubamy. Kano som podľa byl, ako sú se ževašerie tie domoviny z Budyšina a z Hoshibuza zmakali a vo gornej a dolnej Vúžice pojedali. Tam nej ten vet dovojce na togo vet Gorice mienal a naopaky, ale tam sú še gromaže oblutovali až naše nučikone reformy, na kotarech nient južo uši 12 let ževame nej sú do prítka prišli. Tam nej nám žeden Nímc a žeden minister zadaral, jano, my sami. To je jinak tak, gaž ten stary muž na svoje slie stupa a se pogoršujo, až do prytka nepřižo.
0: Jo, k tomu pasujo dere z biokupky Berlínska droha. Venigronje, ja neviem, a to je také tite spiva.

Wczoraj ja se zmakała rada za nastupności Serbów w krajnym Sejmie w Podstupimie, o co mi o tam by gwonym szło, słyszysz o żynca planas. FUN-kongres wytmio se wytwiczego aż do nieżele predny raz w fińskim gwonym mieście Helsinki. FUN to groni Federalistyczna Unia Europejskich Narodnych Mieńczynów, Serby budu pedla, a wyt zastupnego przedsedaria domowiny zgonią żynca, co budu tam ważnego rozpojęć. Serbske rostliny w mienia stoje plana z tego fokusu, a pogledniemy już do nowego udarza naszego serbskiego tyżenika Nowy Casnik.

0: Coraja serska rada w podstupimie gromadu stupiła, aż to wiacora su tam żywie dyskutirowali, szak ja jadna nuość przybytnych kradu zabierała, a we togo budu synnięto ulicuaż, z mejo koliginu Stefani Krautzoc. Witaj, Stefani.
1: Witaj, Anja.
0: Stefani, ty se cora digitalnie pedla była na pesyżeniu Bramborskiej Rady za następności Serbo. Dnione paret, jo ako przecie był dwójki, jo jadna tema dominirowała.
1: Jo, to jo było kublanie. Szak pokażo se, aż ceptaje szuzi filuju. Teke we Serbach opytuju, u dalszne personal wabisza kwalificiruwaś. To się nuwaś Lipska derira ako bomba do teje zgromadziny. Tam na uniwersyszy niebużo litoca startuwaś dalekublański studium master dojnus sepszczyny. To je bylo za tu nazymu zasi planowane, tak ako kóżde drugie lito. Kóżde semester nie startuju taki studium, toż bużo dogromady 4 lita bez nowego zachopka tego studiuma.
0: A co to zaprzałem jo, master dojnosarbszczyny?
1: To je studium, kenč se usmerijo na ceptaju. Konkretnje venjo za ceptaju, kiterež južo uce na šuljah a maju vidpovedne propidojtikum za sobu. S takim mame nakencu nazgenitih ceptaju, kiterež dodatnje se kublaju za sepšinu ako fach. Predne ceptaje su v tom programju južo sobu cenili a mjastem uce.
0: Mame lidsbe, viele zajemco, viele interesento jo petref jo nechvet togo. Rozsużenia.
1: Aż to nie jest to jasne. Smysę jako redakcja przeszali w Lipsku na uniwersycie, a takie podstupimy w Kubleńskim ministerstwie dla tego. Tam pak trzeba jutlejszą chylu, aby nam wytygronili. Pojedalo jo se wytogo, aż na nim nie jadna paszona jo była pydla w Choszebuskiej szule.
0: To groni aż dla filujucej kwalifikacji upada uszczy wiecej serskie ucpy?
1: To je šiško groniš, vite grono by teke bylo špikulacija. Jasne pak jo, až miastem v biele šulach nio selska ucpa, lic runoš by dejala se staš. Vystanjome zagronitam na stopach, nebužome tu vec popuščiš, a v přiducich dniach dali rozpšaviš.
0: Nio nažija, až pen bužošem veci interesentov na zemje 2020 a 2020?
1: Nio jasne lic bużo se nentejšnym interesentam išči kšiš. Toga jo teke zvezane na jih živenske planovanje. V togo jo teke cora bylo to grono na selske raže. Škeda nastanjo za tu selsku ucpu. Škeda pak teke nastanjo za zajmce za ten studium. Kušči luž ma teke kublensku biografiju. Čahota jo až ta se ovitlamjo a frustroščo. Drugi aspekt je, až vjetnictva tych šulu mysu ulichuvaš ceptaju vid svejogo žila za tošten studiu. Lic to bužo išči myšno za dvima litoma, to nich nevi.
0: Mižik, Stefani, za tošto rozgrono se vie nio to jadnučka tema bua na corajšnem pesteženju Serskej rade. My pak bžome vas dali informirovaš.

0: Zastupniki Serbov pakujú svoje kofere, dokulaše víče startujú letosný FUN kongres a to v Gronemišče Finskeje v Helsinki. Kúšte leto přijdu ga zastupniki európskych národných menšinu gromadu a obradujú aktuálne téme z Dolnej Ružice. Obželijo tis letosa Šalota Koščec ved Zoria projekta a zastupný předsedár domoviny Hartmut Leibner.
1: Dali rezoluciju v kubvanju, to je naša najzvažnejša vec, až tam uraznjome, až serska rec treba uraznu podpiru ve šulcvje, a to v našima krajoma v Bramborskej, v Sakskej.
0: Serbe se nažijaju, až dostanu podpiru vod FUN, až Unija Európskych národných menšin u sobu ukbajo šišče na politiku, brach ceptarjo v serbskem šulstvje stoj v fokusu, jedna dalšna gvona rezolucija obšemio drugu aktualnu temu, žovo digitalizaciju a kumštnu inteligencu.
1: Wir als Uvijanie tisch nowych digitalnych möjnosť so joteke wegin vážne za mienšinové rece. Nie dejto obgranicované byš za veľké rece a my trebame za to vieste zriedky viestu podpiru ved našich státov, až môžeme teke te ved pojedajúce zriedky tam uvijaš za online przewożowanie, a tak. To nie jest nasz nadawk, ale to jest taki statny nadawk. To mamy statny podpiru.
0: To Gronie Hartmut Leibner, FUN-Kongres w mieście Helsinki, Wettmeers, Wettwitschego, aż do niedzielę. Pytam niebużo za Leibnera jeszcze Köns, wynia przeprzosone tego jeszcze do Estniskie, bużo zmakasz tamne mężczyny. Miasto drugim, ksie tam, wotom pojedasz, kak se ustatkujo bliska wejna rusojskie z Ukrainu na mężczynowe zajmy w kraju.

0: Jens Martins Berko, zajmujos jūžo vietamavojko zapširo du, jo vesrežnie vetros, a ljubu jo veni přepevaš, ale vince zaberatek ze serskimi miniami rostlinu. Pred letami jo samo udav svonik rostlinovih a grybovih miniu, kaž jomu dovolio cas uperajo se k serskim vesanarem ich napšašujo, s čo južo vici razu svišali, ako jo ogledal dochoze, Maria Idikowska-Winklerowa jo zauapiła z mikrofonom, wo co mio se ten raz rozganiał z halba szojc Irenu.
1: No to już i nieco oblubowanego. Tomaszo Tekeo, nicka?
2: Jo, jaglowina. Herze kraut.
3: No jo, to pszała jaglowina?
1: Nie.
2: To jo zele.
1: To jo zele. Da jo szake jaglowina resorte nicka, da jo teke druge, kęż mają taki kloski, jo.
3: A to si znala?
2: Jo.
1: Ja, kaž to máš na roli, pen môžeš to užikovať. To je ono. Znáš topen?
2: To je bald inak delia, ale delia nejo.
1: Nejo, delia, ne.
3: To tyke nevenia?
2: Ne.
1: A my groni tomu voľšenik. Voľša?
3: Voľšen?
1: Voľšenik, pšavie.
3: Voľšen?
2: Ale to ne rozče při nás. To ne som ešte videla.
1: Ne? Vši Malksa, ale kak daleko je Malksa pšec? 2 kilometra? Ta Malksa, jo, nicka.
2: Kaž ma sme při Malkse byli, ryby lapali, pene sme menda to zelje gledali, my sme gledali, veli rybo tam budu.
1: Nemáš ovo biela kopšiva?
2: Jo, možno, te lopena bald ugledajo ena kopšiva, ale to ne pali.
1: Ale ty znaš, tak to mi kopšiva, nic, velike linjajce, nie sú to kopšiva?
2: Kopšiva a linjajce, to je všetno jadno.
3: Dere až to ne pali.
1: Na nie, to je nieco, to kvišove majú.
2: Ugleda enak carnice, ali to ne jo.
3: Dajo te
2: like zelja, ak me ne znajo, me nic.
3: Na ja, gaš šo ve bili ve goli, abo na ucepes, če mi li nieco druge cini. Gledaj.
1: Gledaj, to kvišo tak.
2: Aha.
1: Maš o to teko?
2: Ne. To bat enak vergiz maj nicht, nic.
1: Šavje, ali ja. Nic ve vože, u nas na dverje, na uce teke?
2: To ne rošče pri nas.
1: Ne. A to je to zelje, že šom tebe gronio, to berkova su tomu goli upac mac. Upacová macocha, macoška. Mm. No a to samské bavre, kak tie matušky majú. A nie, když je, kak groniš ty za tie dalie, kak ja to ochoze u vás. Sú to i Regine, alebo Georgine?
2: Regine.
3: Regine.
1: Regine.
2: Regine.
3: Nic ja. Eregine.
1: Georgine, Eregine, Jeregine, všechno dajú.
3: Ale vy groniš o?
2: Regine.
1: Čo to také brali za vapani kokota, za tie gelande?
2: Jo. To so chrli pente kone o, víte.
3: Vink.
2: Taký vink, jo. A pene, jo.
1: Jolande, zate vrota, nicka.
2: Na te gelandach, jo.
3: Regine.
2: Jo.
0: Jagvovina nie nic dobrego dopomina na jagwa, ale na roli jo ploga. Znajosz wyteke biwe kopsiły, tam nie trebaż umieszczach, aż se wesmaliszo, każ teke wywyszczo. Nieco zajemnego w ozelach, by Jens Martin zawieszcze rad wam oglidał, więc szybko zapisujo, aż nie by se zabyło.

0: na nowe udaše našego serbskiego tyženika Novo Casnik se zase jaselime. A při telefonie mam nento šéfredaktorku, to je Katalin Poradskoc. Dobrý den, Katalin.
1: Na dobrý den.
0: Ja wykaż, co my już przerażili, aż co z kulturu zachopisz, žinca. Co to groni?
1: No ja, to groni, aż ten Casnik jo zase pone kultury, a to związane z historią. Na przykład jedna ustajenca, która zwiezuje tej temie, kultura i historia, Josipiet w Serskim Muzeum wytworzyła pod tytułem Oblica ze zajżonego casa, jo tam jedna 70 czarno-białych foto ze zachopienka 19. stolicia widzisz. A fotografował jo je szotyski etnograf, umiełc, a fotograf Dennis Galloway. A wenio pebył nikotary lieta w Dolnej Łużyce okowo Kulowa, a jo tekte ze swojej kameru to siedne żywienie serskich ludzi zapepadną. Tak zmyślnio nam to, że ta ustajenca w Serskim Muzeum interesantne poglednienie do zachodności.
0: Interesantne poglednienie do zachodności. My dalej poglednijmy do przychoda, do nowego udasza Casnika. Na co możemy się jeszcze jazdzić?
1: Ja nie to przyjrzymy z

0: Gdy przybytności litrunów, to nie to takie zachodność, ale na gut.
1: Znasz
0: Also na
1: oboje.
0: kon. A pięć kwiatów, takie na tom dniu, na którym się wytworzyła ta ustajenca, już się wytmiała takie główna zgromadzina domowiny. To miastem zawieści już zgonili, aż Michael Apel, jo ten stary, a Runo Casne. Nowy župan naszej župy Dolna Wóżyca, a te drugie temy, te je zgromadziny, te zgonisz opla nas teke w Casniku.
1: A jubileje smyga tak mieli.
0: Also to na gusty pad, dwiema jubilaroma uczymnie gratulirują mężczyku kulowatemu borstakoju. Krista Dżumblina, jo jadna instytucja, coś nastupa serskie drastwe, a jej widu w drastwach już u 6 lit pesrednio. 11. septembra Jovana swiesiła swój 80. jubilej. A drugi jubilar jo lit 62 pregował to serskie żywienie ze swoją literaturą, powietrzych rycach, jako żurnalist w Nowym Casniku, a serskim radiowym a telewizyjnym programie, każdego na politycznym polu. Jemu żywie rzasę temu burstakoju, takie od nas, naszej redakcji, uczciwie gratulujemy. A to jo Juri Koch.
1: Przy telefonie ja była szefredaktorka naszego serskiego tygodnika Nowy Casnik, to ja Katalin Poradzkowicz. Uczomny rzek, Katalin, aż z czonem przerażili, na co myśmy się jasaliśmy w tym nowym udasiu.
0: No, se wie, rad se stało, a życzymy wam hyści redny tydzień, aż na drugi raz.
1: Tyroność.

0: Kuzycynia.
1: Sześć a dważa szcza lit stara jawet zinsajsznego noakoic Zuzanne wet psieszelko psieszelo towaristwa niepelic dwar ronem dostaniosza lube pestrowienia. Wystańsza strowa a myśla jasowe bostaku swiżin za was smy bostaku sztucku we waszej serskiej slipiańskiej narece upytali.